0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Kapita. Kata, gata,
2: el animal.